0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fajn. Whatever. Z Crazy rádio.